0: If you need a second space to make space, try smarter storage with Electra-Dry Storage. We've got all the space you need. Three stories of space, huge spaces, easy access spaces, car spaces, business storage space. Maybe you only need a little space, temperature-controlled wine storage space, absurdly affordable space. For whatever you need, try Newcastle's convenient second space, Electra-Dry Storage Solutions.
1: Our sponsor.
2: When it comes to steel, you need real strength, real toughness. At Muswellbrook Steel, we don't just deliver, we dominate the steel game. From beams to bars and everything in between, and we supply all of the Newcastle and Hunter Valley regions. No job too big, no job too small. Muswellbrook Steel delivers fast, on time, every time. We are the real men of steel, proudly serving the Hunter Valley with unbeatable service and reliability. Our sponsor, Muswellbrook Steel. It's real men's steel.
3: This is 2NUR FM 103.7. Next is the Polish Community Program presented by Basia Pienkowska and Zbyszek Pluta.
4: Dobry wieczór Państwu. W niedzielę 4 października ze studia radia 2NUR FM 103,7 MHz witają Państwa Basia Pienkowska i Zbyszek Pluta. Zapraszamy do wysłuchania naszej kolejnej audycji, w której usłyszą Państwo m.in. Felieton Tomasza Olbratowskiego, dwie lalki i jedna wielka narodowa kłótnia, w kąciku literackim kolejny odcinek Ogniem i Mieczem, wiadomości polityczno-obyczajowe z Polski z ostatnich dwóch tygodni, kącik humoru, koncert życzeń, kolejny odcinek z cyklu Sensacji XX wieku, Kocham Pana Panie Sułku, wspomnienia hydraulika oraz dużo miłej dla ucha polskiej muzyki. Zapraszamy i życzymy miłego odbioru. Naszą dzisiejszą audycję rozpoczynamy piosenką Augustowskie noce. Śpiewa dla Państwa Maria Koterbska.

0: Trwa narodowa kłótnia, często agresywna, o ekranizację lalki, bo mamy aż dwie, serial Netflixa i film kinowy, a jeszcze są dwie starsze, czyli mamy cztery lale, nie? Serial już można oglądać, ten nowy film pod koniec września i właśnie o serial się naród kłóci. Ja nie oglądałem serialu, więc się mogę kompetentnie wypowiedzieć. O czym w ogóle jest lalka? No w skrócie to jest ponadczasowa opowieść. Emocjonalnie rozdygotany alkoholik Wokulski, bogaty hurtownik z zawodu boomer, uderza do młodej Łęckiej, dziś byśmy powiedzieli tiktokerki bez zasięgów, ale z ogromnymi oczekiwaniami finansowymi. Jest też tło społeczne, ekonomiczne, patriotyczne. Wokulski sypie pieniędzmi, kupuje kamienice, konie, interesy, inwestuje w znajomość. A dziewczyna nadal nie chce dać mu tego, gdzie kacprzyk ma wszystko w dupie. Klasyczna historia faceta, który pomylił miłość z programem lojalnościowym. Romantyzm też walczy o lepsze z pozytywizmem, czy tam odwrotnie. Żeby dobrze zrozumieć obie adaptacje lalki, należy zacząć od tego, kto ją napisał, bo to różnie się tu mówi. Różnie się mówi. Jedni mówią Bolesław Prus, drudzy Aleksander Głowacki, jeszcze inni, że obaj wspólnie. No ale w sumie jeden reżyser nakręcił film na podstawie lalki Prusa, drugi na podstawie lalki Głowackiego. No i tutaj się nie ma co kłócić. Ale jednym serial się podoba, innym nie. I zadają pytanie, gdzie kończy się lalka, a gdzie zaczyna. Ale ja patrzę na ten spór z optymizmem, bo szczęśliwy i bogaty jest naród, który potrafi się kłócić, potrafi się pokłócić o ekranizację XIX-wiecznej powieści. To jest cudowne, cudowne. Widzicie, prawdziwe jest przysłowie, co dwie lalki, to nie jedna.
1: Jesienny Pan był piosenki w wykonaniu Krystyny Konarskiej.

0: Strofy dla Ciebie.
1: Na Bazawluku stało tylko 6000 ordy. Prawda, że za nimi stał jeszcze Han z całą potęgą krymską, ale w samej Siczy było kilkanaście tysięcy molojców, prócz tych, których Chmielnicki wysłał, był już na Tomakówkę. A jednakże ani jeden głos z protestacji nie podniósł się przeciw Tuchajbejowi. Zdawać by się mogło, że sposób, w jaki groźny Murza obronił jeńca, był jedynie skuteczny, że trafił od razu do przekonania zaporożców, którym tatarska pomoc była w tej chwili niezbędną. Deputacja wypadła na Majdan, krzycząc do tłumów, że nie będą z Lachem igrali, bo to jeniec Tuchajbeja, a Tuchajbej każe rozserdywsia. Brody nam powyrywał, wolali. Na Majdanie też poczęto zaraz powtarzać. Tuchajbej, rozserdywsia, rozserdywsia! Wołały żałośnie tłumy. Rozserdywsia, rozserdywsia! A w kilka chwil jakiś przeraźliwy głos jął śpiewać koło ogniska. Hej, hej, Tuchajbej, rozserdywsia duże! Hej, hej, Tuchajbej, najserdywsia druże! Wnet tysiące głosów powtórzyło hej, hej, Tuchajbej! I oto powstawała jedna z tych pieśni, które potem, rzekłby się, wicher roznosił po całej Ukrainie i trącał nimi o struny lir i teorbanów. Ale nagle i pieśń została przerwana, bo przez bramę od strony Hassan Basza wpadło kilkunastu ludzi i przedzierając się przez tłum, krzycząc z drogi, dążyło co sił w stronę radnego domu. Atamani zabierali się już do wyjścia, gdy nowi ci goście wpadli do izby. Pyśmo do hetmana! Wołał stary kozak. Skąd wy? My Czechryńcy, dzień i noc pyśmo mi idem. Oto jest. Chmielnicki wziął list z rąk kozaka i począł czytać. Nagle twarz zmieniła mu się, przerwał czytanie i rzekł donośnym głosem. Ości panowie atamani! Hetman wielki wysyła syna Stefana z wojskiem na nas! Wojna! W izbie powstał dziwny szmer. Nie wiadomo, czy szmer radości, czy przerażenia. Chmielnicki wystąpił na środek izby, wsparł się pod boki, oczy jego miotały błyskawice, a głos brzmiał groźnie i rozkazująco. Kurzeniowi do kurzeniów! Uderzyć z dział na wieży! Rozbić beczki z wódką! Jutro świtaniem ruszamy! Od tej chwili kończyły się na Siczy obrady zbiorowe, żąda atamanów, sejmy i przewaga towarzystwa. Chmielnicki brał w ręce nieograniczoną władzę. Oto przed chwilą z obawy...
2: Need a driver? Newcastle Hire Cars is under new management. Arrive comfortably with a professional chauffeur for your airport transfer, wedding or special event.

Pora na wiadomości polityczno-obyczajowe z Polski z ostatnich dwóch tygodni. Norbi za utwór Kobiety są gorące pobiera około 30 tysięcy złotych rocznie z tytułu praw autorskich. Kara musi być proporcjonalna i adekwatna do szkodliwości społecznej czynu. Czesław 711 Michniewicz prowadzi w Kanale Zero program Taka jest piłka. Stosując terminologię fryzjerską, wyczuwam ogólną koloryzację oraz mocne kręcenie na mokro. Zbigniew Zamachowski zdradził, kto jego zdaniem powinien dubbingować Osła w Szreku 5. To Maciej Sztur. Ryszard Czarnecki i Przemysław Czarnecki też udowodnili, że rola Osła może być dziedziczna. Spór Joanny Jabłczyńskiej w Nigdy w życiu wygenerował 23 tysiące publikacji i 358 tysięcy interakcji w social mediach. W Orłach powinna pojawić się nowa kategoria – najpopularniejsza aktorka nieobsadzona. Obcisła kreacja Iwony Węgrowskiej nie wytrzymała napięcia i dwa razy pękła podczas występu wokalistki na Wogół Fest. Nie tylko jej repertuar nie mieści się w utartych kanonach. Wydaje mi się, że nie mieliśmy lepszego prezydenta. To aktor Piotr Mróz o Karolu Nawrockim. Jest silny, konsekwentny i nieugięty. Wniosek jest oczywisty. Chłop w sposób nieugięty szuka pracy. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zawarło umowę z TVP na 5 milionów złotych za obecność w programie Pytania na Śniadanie. Drogo. Kiedyś iluzjoniści występowali tam za darmo. Budka Soflera ma wokalistę. Legenda zastąpi Jacka Kowalca, czytam. Ta legenda to Krzysztof Wałecki z oddziału zamkniętego. Coraz łatwiej być legendą, coraz trudniej być znanym. Tylko w Onecie. Gwiazda rolnika ma nowe zęby. Znakomicie. Nie wypada, żeby gwiazda świeciła czarną dziurą. Sprzedaj mnie wiatrowi to tytuł piosenki w wykonaniu Ewy Bem i zespołu Bem i Bek.

Dalszy ciąg wiadomości polityczno-obyczajowych z Polski z ostatnich dwóch tygodni. Wirtualna Polska donosi, że Marcin Najman wyśmiewa Siergieja Ławrowa. Człowieku, wy się 4 lata nawalacie o kawałek lasu i nie możecie ruszyć do przodu. Lubię ten portal, dzięki niemu wiem, że nie tylko Ławrow jest w lesie. Marta Nawrocka u Bogdana Rymanowskiego. Snusy dla męża są jak kawa. Dzielna obrona, jak naszych na Monte Cassino. Doda wykonała rotę podczas koncertu Army Days w amfiteatrze Kadzielnia w Kielcach. Doskonały wybór. Słowa, tak nam dopomóż Bóg, w tej sytuacji będą bardzo potrzebne. Mając bardzo dobry kontrakt w TVN, zarabiałem niespełna 10% tego, co zarabiamy na własnej twórczości. To Maciej Dowbór. Obejrzałem 10% jak najbardziej zasłużone. Na koncert z okazji Dni Siedlec z Kolim spóźnił się 2 godziny. Spójrzmy na to inaczej. A może wszyscy inni przyszli za wcześnie? Wirtualnemedia.pl donoszą. Kolejne odejście z Kozaczka. Z redakcją żegna się reporter show biznesowy Jakub Szewczyk. Jak Konwicki, Rimbaud czy Salinger. Wybrał milczenie. Maja Sobolewska przyznała się, że dostała od psycholożki zakaz uprawiania seksu przez rok. Mężczyzna i kobieta mogą się przyjaźnić bez seksu. To się nazywa małżeństwo. Dziennikarze obliczyli, że różnica wieku pomiędzy Aleksandrą Kwaśniewską a Kubą Bahamem to 5 lat. Kundera pisał, nie lubię dziennikarzy, to są przeważnie bezczelni, płytcy, frazesowicze. Michał Wiśniewski wyznał, że przez 20 lat pił 0,7 litra dziennie. Prowadzisz radosne życie pełne ślubów i rozwodów, aż nagle dowiadujesz się, że to alkoholizm. Były to wiadomości polityczno-obyczajowe z Polski z ostatnich 2 tygodni. Halina Frąckowiak i zespół ABC śpiewa dla Państwa piosenkę Idę dalej.

0: Pora na koncert życzeń wszystkim solenizantom i jubilatom obchodzącym w ciągu najbliższych 2 tygodni imieniny, urodziny oraz rocznice innych ważnych wydarzeń rodzinnych. Audycja składa najserdeczniejsze życzenia, a do życzeń dołączamy piosenkę Czarna woda, biały wiatr. Dla Państwa śpiewa Zdzisława Sośnicka oraz zespół Bizony.
1: Lecz kufereczek, stóweczek,

0: Zomowcy wybierają się na akcję, dostają rozkaz, aby zgłaszać się tylko z rzeczami osobistymi. Jeden z nich przytaszczył na zbiórkę futrynę.
1: Mówiłem tylko rzeczy osobiste, a nie trofea.
2: No a jak ja będę bez niej otwierał piwo?
0: Żony trzech milicjantów dyskutują, który z ich mężów jest głupszy.
3: Mój, kiedyś, gdy przejechał skrzyżowanie na czerwonym świetle, to sam sobie wystawił mandat.
4: A mój zapomniał kluczyków do samochodu. Otworzył drzwi śrubokrętem, a potem sam się aresztował za włamanie.
5: A mój poszedł kiedyś do Keweksu, przeskoczył ladę i poprosił o azyl.
6: I jeszcze jedna piosenka dla solenizantów i jubilatów z najlepszymi życzeniami. Jerzy Połomski śpiewa piosenkę Nie pierwszy raz.

0: Sensacje XX wieku w Radiu Z.
1: W poniedziałek, 2 maja, generał Goodpaster, doradca prezydenta, przyszedł do owalnego gabinetu. Wiedział, że sprawa zaginionego samolotu bardzo niepokoi Eisenhowera.
2: Jakie wieści?
3: Ciągle nie mamy żadnych pewnych wiadomości. Dulles informuje, że nasze stacje nasłuchowe zarejestrowały głosy rosyjskich oficerów wydających rozkazy przechwycenia samolotu. Nie wiemy z całą pewnością, czy chodziło o nasz U-2.
2: A jakiś inny mógł przekroczyć ich granicę?
3: CIA przygotowała projekt oświadczenia. Stwierdza, że pilot samolotu meteorologicznego, który wystartował z lotniska w Turcji, komunikował przez radio o kłopotach z aparaturą tlenową. Następnie zaginął bez wieści.
2: To dobry pomysł.
1: 4 maja Nikita Chruszczow wygłosił referat na sesji Rady Najwyższej Związku Radzieckiego. Nagle, na koniec 3-godzinnego przemówienia, powiedział:
4: amerykańscy wojskowi uznali widocznie, że są bezkarni i zdecydowali się na agresywny czyn. Wybrali najbardziej uroczysty dzień dla wszystkich ludzi pracy na całym świecie. Święto 1 maja. Tego dnia samolot amerykański przeciął naszą granicę i kontynuował lot w głąb Związku Radzieckiego. O tym agresywnym kroku minister obrony powiadomił niezwłocznie rząd. Rząd powiedział wówczas: agresor wie, na co się naraża, kiedy decyduje się wtargnąć w obce terytorium. Jeśli mu to ujdzie bezkarnie, posunie się do nowych prowokacji. Dlatego należy działać. Zestrzelić samolot!
1: Ani słowa o schwytaniu pilota. To była sprytna pułapka zastawiona na amerykańskiego prezydenta. Pozostawało pytanie, czy Eisenhower w nią wpadnie. Wpadł. 5 maja amerykańska agencja aeronautyki i przestrzeni kosmicznej NASA opublikowała oświadczenie, że jeden z jej samolotów przeznaczony do celów naukowo-badawczych zaginął bez wieści nad jeziorem Van po zakomunikowaniu przez pilota, że ma kłopoty z aparaturą tlenową. Chruszczow, czytając ten komunikat, musiał być zadowolony. Amerykanie uwierzyli, że samolot został zestrzelony i pilot jest martwy. Na podstawie takiego przeświadczenia podjęli akcję propagandową, która miała wykazać światu, że Rosjanie zestrzelili niewinny badawczy samolot prowadzony przez zaczadziałego pilota. 2 dni później Chruszczow przeszedł do ataku. 7 maja na zakończenie sesji Rady Najwyższej oświadczył:
4: muszę wam zdradzić sekret. Otóż umyślnie nie powiedziałem, że pilot jest zdrów i cały, a części samolotu znajdują się w naszych rękach. Uczyniłem to świadomie.
1: W dalszym ciągu tego wystąpienia Chruszczow podał wszystkie szczegóły lotu, wyposażenia samolotu, pilota oraz przebieg zestrzelenia.
4: A teraz ile bzdur oni nagadali. Jezioro Van, badania naukowe i tak dalej. A teraz, gdy się dowiedzą, że lotnik żyje, będą musieli wymyślić coś nowego i wymyślą.
1: Eisenhower został przyparty do muru. Chruszczow prowadził bardzo zręczną grę. Nad Atlantykiem zapadła noc. Prezydent Dwight Eisenhower rozłożył oparcie fotela w swoim gabinecie na pokładzie specjalnego samolotu Air Force One, którym leciał do Paryża. Nie mógł jednak zasnąć. Drzwi do kabiny otworzyły się i stanął w nich syn prezydenta, John.
5: Ty też nie możesz zasnąć?
1: Prezydent nie odpowiedział. Machnął tylko ręką i spojrzał w okno.
5: Powinieneś go zwolnić.
1: Obydwaj wiedzieli, o kogo chodzi. Szefa CIA Allena Dallesa.
5: Przekonywał cię przecież, że pilot nigdy nie zostanie schwytany żywcem. Powinieneś go zwolnić.
2: Nie zwalę winy na moich podwładnych.
1: Już pierwsze godziny w Paryżu potwierdziły najgorsze przewidywania. Chruszczow wygłosił bardzo agresywne przemówienie.
4: No ubolewamy, że spotkanie to zostało storpedowane przez reakcyjne koła Stanów Zjednoczonych. Żałujemy, że nie osiągnięto rezultatów oczekiwanych przez wszystkie narody świata. Niechaj hańba i wina za to spadnie na tych, którzy podjęli bandycką politykę wobec Związku Radzieckiego. Skończyłem.
1: Konferencja na szczycie została zerwana.
0: Sensacje XX wieku w Radiu Z.
1: Dwaj kryptolodzy z Agencji Bezpieczeństwa Narodowego, 32-letni Bernon Mitchell oraz 28-letni William Martin, 26 czerwca 1960 roku wyjechali na 3-tygodniowy urlop do Meksyku. I tyle ich widziano. Właściwym celem ich podróży była Hawana, skąd na pokładzie radzieckiego statku popłynęli do Związku Radzieckiego. Obydwaj wiedzieli bardzo dużo o lotach U-2, gdyż pracowali nad przygotowaniem szpiegowskich misji. To oni poinformowali prowadzącego ich oficera KGB w Waszyngtonie o przygotowaniach do lotu Francisa Powersa. Gdy wystartował z bazy w Peszawarze, Rosjanie dokładnie wiedzieli, jaką trasą będzie lecieć i gdzie mają na niego czekać. Całą sprawę Powersa Chruszczow postanowił wykorzystać w rozgrywce ze Stanami Zjednoczonymi, wobec których stosował politykę kija i marchewki. Kijem były zbrojenia rakietowe, marchewką spotkanie w Paryżu i możliwość poprawy stosunków. Zerwał to nagle, wykorzystując sprawę U-2. Gary Powers został skazany przez sąd w Moskwie na 10 lat więzienia, lecz po 2 latach zwolniono go w zamian za wypuszczenie przez Amerykanów radzieckiego szpiega. Gdy Powers wrócił do kraju, otrzymał od CIA 50 tysięcy dolarów jako zadośćuczynienie za czas spędzony w radzieckim więzieniu. Zginął w wypadku śmigłowca w 1977 roku. A premier Chruszczow, rozochocony sukcesem w tej sprawie, znowu sięgnął po politykę kija. Tym razem w stosunku do prezydenta Johna Fitzgeralda Kennedy'ego. I tę rozgrywkę przegrał, co kosztowało go utratę stanowiska.
0: Sensacje XX wieku. Program Bogusława Wołoszańskiego w Radiu Z.
6: Just love some Henny Penny tonight. I'm talking a full-on family feast. A succulent, mouth-watering, plump and juicy, moist and tender barbecue chicken cooked to perfection. Served with veggies, gravy and garlic bread. Mmm. And the best part is, it's ready when you are. At your nearest Henny Penny store. I'd rather have
7: Henny Penny. If you wanna be all at sea, you better call ABC. Hi-ho, the merrier a boat and you will go. Boat or even jet ski, you know where you need to be. Hi-ho, the merrier a boat and you will go.
8: It's almost summer. Time to get your boat and jet ski license in just one day with Australian Boating College. No more exams or logbooks. Courses in the Hunter, Central Coast and Port Stephens. Book now. abcboating.com.au.
7: Hi-ho, the merrier a boat and you will go.
9: I'm Dennis Stewart. I've been practicing herbal medicine for over 50 years, and one of the most common conditions I treat is osteoarthritis and associated conditions such as joint pain. I developed a product many years ago called Glucosaplex, which has proven remarkably successful in helping many people with arthritic conditions. Glucosaplex is available online at dennis-stewart.com.au or order over the phone on 02-4956-2321.
10: Our sponsor.
11: Kolejna piosenka to Nie wiem w wykonaniu zespołu Novi.

0: Tak, tak, panie Lizo. Liznęło się i tego, i owego słowo honoru.
1: Życie ma pan krótkie, ale ciekawe. Zazdroszczę panu, panie Sułku, tych tysięcy ciekawych przeżyć, szalonych przygód i niebezpiecznych powikłań. Będzie pan miał o czym wnukom opowiadać, a i ja przy trzaskających na kominku szczapach chętnie wsłucham się w jedną z pana ciekawych opowieści.
0: Na razie nie mamy kominka. Z Dunem jeszcze nie byłem, słowo honoru.
1: Będzie pan i z Dunem, panie Sułku. Wprost wierzyć mi się nie chce, żeby nie mógł pan być kiedyś po prostu zdolnym z Dunem.
0: Fakt, że to niewykluczone.
1: I faktem jest, że posiada pan niewyczerpane źródło najprzeróżniejszych talentów. I faktem jest, że wszystkiego uczy się pan natychmiast. I faktem jest...
0: Co? Bo tak słucham i słucham.
1: I faktem jest, panie Sułku, że ja...
0: No...
1: Że ja kocham pana, panie Sułku.
0: Cicho. Przypomina mi to przygodę, która przydarzyła mi się, kiedy byłem rozchwytywanym hydraulikiem.
1: Niech pan opowie, panie Sułku, błagam.
0: Jako ceniony specjalista wzywany byłem do zadań specjalnych, tak. Do zadań przekraczających umiejętności przeciętnych fachowców z mojej dziedziny.
1: Boże, to pan taki był?
0: Taki byłem. Pewnego dnia, a było to 14 listopada bieżącego roku, wezwano mnie do przetkania zlewu. Zabrałem ze sobą przetykacz.
1: Jaki przetykacz, panie Sułku?
0: Gumowy.
1: Ach tak, nie wiedziałam o tym, prawda?
0: Ponieważ nigdy nie była pani hydraulikiem. A więc zabrałem ze sobą przetykacz, wsiadłem na rower i w drogę.
1: Boże, i nie bał się pan?
0: Nie, a czego miałbym się bać?
1: Chociaż jestem tylko słuchaczką pana opowieści, cała drżę już na samym wstępie.
0: Drży pani z zimna. Panie Elizo.
1: A od kiedy przestał pan być szklarzem, w oknach naszego mieszkania brakuje kilku szyb. Ale tym razem jednak drżę ze strachu. O, panie Sułku, jakże ja się niepokoję o pana.
0: No już dobrze, dobrze.
1: No, skończył pan na tym, jak pan wsiadł na rower i w drogę.
0: Przyjeżdżam na miejsce.
1: Tak?
0: Pokazują mi zatkany zlew.
1: Czy był bardzo zatkany?
0: Był tak straszliwie zatkany, że siąść i płakać, słowo honoru.
1: I co, panie Sołku, co pan na to najdroższy?
0: Cicho, normalnie zacząłem przetykać. Natychmiast przystąpiłem do przetykania uporczywie, pompując przywiezionym przetykaczem. Aż furczało.
1: O Chryste!
0: Z zatkanego obiektu przetykacz wyciągał różne brudy.
1: I pomyśleć, że aż tak zatkany był ten zlew.
0: W pewnym momencie, a było to pod wieczór 13 listopada, natknąłem się na coś niezwykłego.
1: Spróbuję zgadywać, dobrze, panie Sułku?
0: Dobrze, i tak nigdy nie przyjdzie to pani do głowy.
1: Sztuczna szczęka.
0: Skąd pani wie?
1: Zgadłam, zgadłam! Moje na wierzchu, moje na wierzchu!
0: Niech się pani tak nie wydziera. Ogłuchnąć można od tych pani wrzasków. To była zresztą sztuczna szczęka, cała ze złota i platyny.
1: Nie wiedziałam o tym, panie Sułku, prawda?
0: I dlatego niech pani się nie drze zawczasu. No, czyje teraz na wierzchu?
1: Pana.
0: I po co się tu było wydzierać?
1: Panie Sułku, czy mogę wiedzieć, co pan zrobił z tym prawdziwym skarbem?
0: Z tymi złotymi zębami, tak?
1: I platynowymi. Co pan zrobił z tym wszystkim?
0: Całą dosłownie szczękę zabrali mi właściciele zlewu. Cholera jasna, postąpiłem wtedy jak smarkacz.
1: Czy mogę wiedzieć, jak pan wtedy postąpił?
0: A, zacząłem krzyczeć. Złoto, złoto, kupa złota, ludzie, złoto, no i tak dalej... Przyszli i zabrać.
1: No, nic dziwnego.
0: Żebym przynajmniej przed tym całym hałasem nałuskał sobie kilka zębów. Bylibyśmy, to znaczy byłbym bogaty. A tak pracuj, haruj, co z tego masz?
1: Ma pan przecież mnie, panie Sułku, palaczkę domowego ogniska. Kiedy panu źle i życie panu dojada, ja tylko dorzucam do domowego ognia kilka szczap. A wtedy robi się ciepło i dobrze.
0: Ja nic z tego nie rozumiem. Bredzi pani chyba.
1: A mówię to, co czuję.
0: A ja z tego nic nie rozumiem. Jakiś ogień, jakieś szczapy. Co pani chce zostać palaczką?
1: No coś w tym rodzaju.
0: Zarobkowo?
1: Ależ nie. Największą zapłatą będzie dla mnie

0: pana dobre samopoczucie. Ja nie myślałam, panie Sułku, o opaleniu w piecu.
1: O, nieźle się przy tym można namordować.
0: Ja myślałam o podsycaniu płomienia naszych uczuć.
1: Czyli abstrakcyjnie, tak?
0: O, zgadł pan. To wszystko należy rozumieć w sensie przenośnym.
1: No i znów pani gmatwa. Niech pani nie mąci wody, pani Elizo. Prosto z mostu. Kocha mnie pani, tak?
0: Właśnie tak. Na dowód tego powiem coś panu. Coś, co powinno pana zaskoczyć.
1: Co to może być?
0: Historia, którą mi pan przed chwilą opowiedział, przypomniała mi, że wczoraj wpadła na moich oczach do zlewu 20-złotówka.
1: Rany boskie! Teraz mi to pani mówi, do którego zlewu?
0: Do tego we wnęce kuchenny.
1: Szybko, szybko, gdzie przetykać? Gdzie przetykać? Nie ma chwili czasu do stracenia.
0: Wczoraj był tu gajowy Marucha ze swoim przetykaczem.
1: Ale to partać. Ja pani pokażę, jak się to robi, o rany. Cicho.
2: Przez kilka dni i nocy bezustannie przetykał pan Sułek kuchenny zlew. Wielokrotnie mdlał przy pracy i cucony przez panią Elizę przetykał znów. Bez skutku. Prawdopodobnie gajowy Marucha przy pomocy swego przetykacza wessał cenną 20-złotówkę. Jak jednak teraz udowodnić to gajowemu?
3: Pora na wiadomości lokalne. Świeże i smaczne polskie wyroby delikatesowe oferowane przez Delikatesy Krakus Sydney przed przerwą związaną z maturami będą państwo mogli zaopatrzyć się w Domu Polskim w Broadmeadow w czwartek 8 października w godzinach od 14.30 do 16.30. Wcześniejsze zamówienia proszę składać dzwoniąc lub wysyłając faks pod numer 02-9607-5394. W związku z maturami odbywającymi się w Domu Polskim Broadmeadow spotkania seniorów w okresie od 15 października do 5 listopada będą się odbywać w salce u księdza w Mayfield 3 Murray Square, Mayfield. Zespół Pieśni i Tańca Rzeszowiacy serdecznie zaprasza wszystkich w wieku od 18 do 40 lat do wstąpienia do zespołu. Witamy nowych członków. Odkryj i doświadcz zabawę, świetną kondycję, przyjaźń i powiązania kulturalne, jakie niesie taniec z rzeszowiakami. W Domu Kultury Polskiej w Broadmeadow. Regularne zajęcia odbywają się pod tym adresem we wtorki wieczorem od godziny 19 do 21.30. Wcześniejsze doświadczenie w tańcu nie jest wymagane, tylko twój zapał. Ostatnia piosenka naszego programu to Bossa Nova, a śpiewa Ewa Wanat. Przyjaźń. Zapoznanie się i doświadczenie z folklorem i tradycjami Rzeszowa i innych polskich regionów, warsztaty i lekcje tańca i śpiewu, poloneza, polki, oberek, mazurek, krakowiak i wiele innych oraz obyczajowe pieśni ludowe, narodowe i kolędy. Szeroka różnorodność i barwa strojów regionalnych, aktywne ćwiczenia, które poprawią twoją kondycję, wiele spotkań i imprez towarzyskich, zabawy, pikniki i wypady na występy w społecznych imprezach i festiwalach. Nie może was zabraknąć. Pierwsze 4 lekcje są bezpłatne, więc spróbuj. Promujmy razem nasz piękny polski folklor i tradycje. Jeśli chcecie się dowiedzieć więcej, proszę dzwonić na numer telefonu 0431 870 985 lub skierujcie pytania wysyłając e-mail pod adres rzeszowiacy.newcastle@gmail.com.

0: Nasza audycja zbliża się już do końca. Dziękujemy Państwu za uwagę i zapraszamy do wysłuchania naszej kolejnej audycji za 2 tygodnie, w niedzielę 18 października, jak zwykle o godzinie 6 wieczorem. Do usłyszenia. Dobranoc Państwu.
1: You have been listening to the Polish Community Program presented by Basia Pinkowska and Zbyszek Pluta. Good night.